To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Zamy Polska tempo.
1: Jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle ci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Mello Radio.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś

się nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

goście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Ej, masz plan na koniec wakacji? 28-30 sierpnia widzimy się w Łodzi na Paradzie Wolności. Darmowym festiwalu muzyki elektronicznej w samym centrum miasta. Nie potrzebujesz biletu, po prostu wpadaj. Parada Wolności. Łódź, Piotrkowska.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Ej, masz plan na koniec wakacji? 28-30 sierpnia widzimy się w Łodzi na Paradzie Wolności. Darmowym festiwalu muzyki elektronicznej w samym centrum miasta. Nie potrzebujesz biletu, po prostu wpadaj. Parada Wolności. Łódź, Piotrkowska.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Bizarre, Martin Garrix i Madonna, zjawiskowa na scenie, zjawiskowa w filmach, w których grała, a zagrała między innymi przed 20 kilkoma laty w filmie Śmierć nadejdzie jutro, to jedna z części Bonda oczywiście, do tegoż właśnie filmu nagrała również piosenkę o tym samym tytule. A którzy muzycy są waszymi ulubionymi aktorami? Bo paru to mamy. Jeśli macie ochotę, podeślijcie swoje propozycje, gdzie warto ich zobaczyć. Czekam przy WhatsAppie, a to Armin van Buuren i Trevor Guthrie z numerem This is what it feels like w Melo, w weekendowym Melo.

Fate, numer dobry na otwarcie olimpiady albo mistrzostw świata w piłce nożnej, albo po prostu dobry o 10.25 w niedzielne przedpołudnie. Alan Walker i Ava Max w weekendowym Melo, a za kilka minut dosłownie Sigma z utworem Nobody to Love.

Lord and Me w Melo Radio, takie gorące, cool numery gramy wam w to niedzielne przedpołudnie. No, teoretycznie mogłoby być trochę cieplej, jak spojrzeć na termometry, ale narzekać też nie ma co. Najważniejsze, żeby te wiatry wreszcie ustały i żeby już tak nie lało, bo tego nikt nie potrzebuje, prawda? Tym bardziej na końcówkę wakacji. Niektórzy na urlopach pozdrawiamy serdecznie, a niektórzy w pracy tym bardziej pozdrawiamy, a jeśli niektórzy jeszcze przed urlopami, to dajcie znać, kiedy i gdzie lecicie. Sokół, pogwarzymy dla was.

jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w pis.

0: Dla was ten numer Skrillex, Diplo z numerem To You. Bo jak Skrillex to wiadomo, że w Melo, bo gdzieś w indziej. To my mamy dla was najgorętszą muzę na te wakacje, bo przypomnijmy, wakacje ciągle trwają i nie marudzimy, nie myślimy o wrześniu. Na razie cieszymy się jeszcze latem, przynajmniej tym w kalendarzu, bo chwilowo zrobiło sobie maleńką przerwę lato, ale u nas gorąco po 11.
1: A już o 11 zagramy
0: Self-Aware Lumix. No to już wiecie, czym zaczniemy. Punktualnie o 11. Zaraz wracamy.

Siemanko, już 11, wjeżdżamy w kolejną godzinę weekendowego Melo, zapowiadany Lumix z numerem Self-Aware właśnie teraz. Opoka, cześć.

Chodź ze mną, BFF Bambi Anglosia. Chodź ze mną na meloradio.pl. Wbijamy meloradio.pl, klikamy konkursy i akcje, i tam jest szybka kasa. Wielki banner. Jak potrzebujecie paru stówek na coś, to proszę dać znać na co. A my zajmiemy się resztą. Jutro, poniedziałek, ruszamy z kolejną rundą naszej zabawy i parę stówek może być twoje. Przyda się po weekendzie imprezowania. Albo nie imprezowania, nie wiem. Może teściowa przyjechała i trzeba było kupić coś dobrego, kawałek ciacha jakiegoś. Ale Farben, René Miller i Body Talk dla was teraz.

0: są takie numery, że jak potencjometr do głośności jest odpowiednio wykręcony, to człowiek może się pogubić w czasoprzestrzeni. I jak Josh Baker i Poppy Bascomb My Place gra odpowiednio głośno, to nie ma wątpliwości, że jest sobota. Mimo, że jest niedziela. A za chwilę minęli.
1: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Relaksująco niskie ceny w Twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Karkówka wieprzowa bez kości przez weekend aż 20% taniej. Teraz tylko 18,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 23,79 za kilogram. Kilogram świeżych nektarynek to tylko 5,99. Twój market. Zawsze po drodze.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana Górskie, Miejskie, Elektryki, Trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o

0: Recycling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: 80% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Mam namiot dwuosobowy na wyprawę z Austriackie Alpy.
4: Możesz za chwilę wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

DJ Remo, Tumek, Sofia Loren, tu Melo Radio, gdy inni gadają, to my wam gramy, ale teraz pogadać trochę muszę, bo ważna sprawa wjechała na tapetę. Podobno do Ministerstwa Edukacji trafił pomysł rozdzielenia wakacji na tury, tak jak jest to z feriami zimowymi. Czy myślicie, że to dobry pomysł? Miałoby to nieco rozładować kolejki w barach rybnych, oczywiście zwiększyć dostępność hoteli w czasie wakacji, no i sprawić, że te ceny będą bardziej przystępne, bo to wszystko nam się rozciągnie i wydłuży sezon. Dobry pomysł czy zły pomysł? Czekam na wasze komentarze, wysyłajcie głosówki, wiadomości na WhatsAppa, znajdziecie go na meloradio.pl na waszych smartfonach. To już How Does It Feel, Dub Dogs.

0: Sub Focus i Baby Close On and On. Mocne drum and bassowe uderzenie przed południem. Gramy za chwilę kolejne sztosy. Pojawi się u nas David Guetta. Kto jest fanem Ręka do Góry?
1: A już o 12 zagramy.
0: A pojawił się z numerem Just the Way You Are.

0: to promocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe.

Siemanko, południe wjechało do nas. Same wjeżdżamy do was z Davidem Guettą, Milkim i numerem Just The Way You Are. Róbcie głośniej i w radiach, i kawkę sobie zróbcie głośniej.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Robin Schulz, Better Times. No i Magda napisała: ja jestem bardzo za tym, żeby wakacje były porozdzielone na partie, tak jak ferie zimowe chyba miało być napisane. Czyli na tury, w sensie rozumiem, na turnusy. Bo wtedy mogłabym się przeprowadzać po 2 miesiącach wakacji tu, na kolejne 2 miesiące tam. Jest to jakiś sposób, jakby nie patrzeć, żeby trochę oszukać system. Stitches i Shawn Mendes to jeden z gorętszych numerów, które dla was mam, a potem Eli Oaks i Breaking Dishes. Róbcie głośniej, tu Melo, weekendowe Melo, w niedzielne popołudnie.

Take Me Back i Kygo w Melo Radio. To weekendowe Melo. Jeśli potrzebujecie odrobiny pieniędzy, by pojawiły się na waszym koncie, od tak po pstryknięciu palca wbijajcie na meloradio.pl. Mamy szybką kasę dla was. Temptation Arash za kilka minut.

0: słońce, ciepłe morze i gofry. Wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A, i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
4: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

Just in case. W Melo Radio w weekendowym Melo. Gdybym miał na głos wypowiedzieć swoje marzenie, no dobra, marzonko, takie nie za duże marzenie, marzonko, to powiedziałbym, że chętnie zagrałbym seta z tym trumpetem. Kto by nie chciał, co? Wbić z nim na scenę, zagrać dla 100 tysięcy ludzi, albo i większej liczby. Why not? Timmy Trumpet przed momentem dosłownie w weekendowym Melo i takimi numerami was rozkręcamy. Dajcie znać, gdzie jesteście, kto na urlopie, kto walczy ze sztormem nad morzem, a kto może opala się gdzieś w ciepłym kraju. Czekamy na was. Dajcie znać na WhatsAppie. A ten dostępny oczywiście, jak na smartfonach wbijecie meloradio.pl, to jest opcja, żeby głosówkę wysłać.

0: Lucas and Steve dali fajny secik na Tomorrowland w tym roku, a piosenka, której słuchaliście, Perfect, to jest wersja Lumixa. Też mamy go w playliście i chętnie sięgamy po jego muzę. Ale jeszcze chętniej to sięgniemy po duecik Garrix z Sheeran. Jesteście gotowi?
1: A już od 13 zagramy.
0: Numer to będzie oczywiście Repeat It.

0: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ej, masz plan na koniec wakacji? 28-30 sierpnia widzimy się w Łodzi na Paradzie Wolności, darmowym festiwalu muzyki elektronicznej w samym centrum miasta. Nie potrzebujesz biletu, po prostu wpadaj. Parada Wolności, Łódź, Piotrkowska.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Po reklamie.
5: Siemanko, dzień dobry, cześć i czołem. Witać się można na milion sposobów, ale po co gadać, jak można grać? Niech muza nas przywita. Repeat it, Martin Garrix, Ed Sheeran dla was opoka. Siema, tu weekendowe Melo.

Bletka tańczy, trwają wakacje, to jest dobry moment, żeby pogadać o naturyzmie. Co o nim sądzicie? A może sami lubicie opalać się tak, jak stworzeni zostaliście? Ponoć naturyzm w Europie zyskuje na popularności. Nie każdy jest zwolennikiem, niektórzy głowy odwracają. A jak jest wasze zdanie? Wyślijcie głosówkę, wyślijcie wiadomość. Po prostu na WhatsAppa, meloradio.pl na smartfonach i tam już jest. Niech zrobi się gorąco, przynajmniej ze sprawą naszej dyskusji, bo za oknami to tak sobie już. No i muzę mamy gorącą. Galantis No Money dla was.

Muza może naparzać w szybkim tempie, ale ty generalnie to w weekend trochę mógłbyś, mogłabyś wyluzować. I właśnie takie numery o tym przypominają Robin Schulz, Watermad z numerem Take It Slow. Ale za chwilę podkręcamy tempo dalej, bo Avicii już w pełnej gotowości z numerem Lonely Together.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na Ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

Niech się kręci, tego wam życzymy, żeby weekend trwał przez 7 dni w tygodniu. Podobno da się, tylko trzeba odpowiednio pokombinować. Tu zwolnionko, tu jakieś urlopisko na żądanie. No zresztą, jakie macie patenty na to, żeby wydłużyć sobie weekend? Dajcie znać, czekam na wasze propozycje na WhatsAppie, podzielcie się nimi, to ja puszczę dalej, może komuś uratujemy nadchodzący tydzień. Ostatni tydzień wakacji! Ale to wcale nie musi być smutny czas. Naprawdę. We wrześniu też może być super. Fire Shimza dla was teraz, a za chwilę Meduza w Melo.

0: Każdy ma jakieś sekrety, ważne, żeby nie wyciekły. Regard the Rave w Melo Radio. Lecimy przez to popołudnie niczym DJ Akun. No ale za chwilę wracamy i mocno lądujemy z Faithless, wspaniałą brytyjską grupą muzyczną w nieco odświeżonej wersji.
1: A już o 14 zagramy.
0: A to za sprawą Bibi Rexy, New Religion.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
0: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
0: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Siemano, już 14? Kto? Jakże w ogóle, ale leci ten czas. BB Rexa Faithless to jest przedostatni weekend wakacji u nas, New Religion. Inni gadają, a my gramy. Opoka, siema.

pomiędzy mieszkaniem ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Kiedy Madonna zaczynała, to popularne były takie wielkie słuchawki nauszne, takie bardzo duże, naprawdę studyjne, podpinane jeszcze na kablu. Dzisiaj czasy trochę się zmieniły, no i to jest dobry moment, żeby spytać, w jakich słuchawkach albo na jakich urządzeniach lubicie słuchać naszej muzyki najbardziej. Czekam na WhatsAppie na wasze wiadomości. Madonna, Martin Garrix i Bizarre. Douszne słuchawki, dokanałowe. A może głośniki w samochodzie, bo w aucie zawsze dobrze się słucha? Podzielcie się, zrecenzujcie, a to już Anima i Ellie Goulding, Hypnotized po 14.00.

0: Marlon Hofstadt, I Like w Melo Radio po 14. Tu weekendowe Melo, jeżeli potrzebujecie pieniążków troszkę, na przykład na jakieś wydatki związane z ostatnim tygodniem wakacji albo z nadchodzącym nowym rokiem szkolnym, to koniecznie wejdźcie na meloradio.pl. Szybka kasa wciąż czeka.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalną.

0: Wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę do Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Kiedy pod

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że...

0: Musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...

0: naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa śląska 500 gramów, tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Kiszka ziemniaczana 500 gramów w supercenie 10,99. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
4: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
5: Hej, musisz się tak na nie gapić.
6: No oderwać wzroku nie mogę.
5: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
6: Ale są takie atrakcyjne.
7: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
10: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
14: Marian? A gdzie mogę kupić
15: na mediaexpert.pl?
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Po reklamie.

Major Lazer, zawsze dobrze ich posłuchać. Light it up w Meloradiu. Nowy tydzień przed nami, nie zapomnijcie, by jutro budzić się razem z Meloradiem. A jeśli będziecie gotowi na wszystko, no to skontaktujcie się z Waldkiem Darłakiem, który budzi was od bladego świtu, bo ma dla was Melo Merch. Więc jeśli tylko nie macie lepszych pomysłów na jutrzejszy poranek, polecamy się serdecznie, nastawiajcie budziki na 6:30, albo najlepiej jako budzik ustawcie sobie radio. Wtedy my wam zagramy i my was obudzimy. Topic i Lucky Ones dla was teraz.

0: Gabry Ponte, Easy on my heart. A co w twoim sercu?
1: Dobra muza.
0: Lato czy już jesień?
1: Ja jestem jednak letniarzem niż jesieniarzem. Wierzę, że jednak to lato jeszcze trochę zostanie.
0: Słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć. To jest mój ostatni program z Żurawiej w Warszawie. Wiem, że wielu wam z was nic to nie mówi, ale dla nas to było ważne miejsce, więc fajnie, ale oczywiście my nie przestajemy grać i gramy dla was cały czas. Po godzinie 15 Konrad i dalszy ciąg programu.
2: A już o 15 zagramy
1: How Does It Feel? Piotrua, tylko nie płacz, bo chusteczek nie wziąłem.
0: Nie płacz, kiedy odjadę. Bawcie się dobrze. Słyszymy się wkrótce, hej.

0: ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. O reklamie.
3: To już 15 na zegarkach. How Does It Feel otworzy nam bardzo przyjemnie tę godzinę. Za chwilę też One Kiss od Calvina Harrisa i Dua Lipy. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam. Zapinamy pasy i ruszamy.

Josh Baker i My Place. 14 minut po 15 w Meloradiu, my podkręcamy tempo, a przepisy dociskają śrubę, jeśli chodzi o internety, bo dzisiaj nowe przepisy o pato streamingu, który został oficjalnie zakazany. No kto go będzie uprawiał, to może trafić za kratki nawet na 3 lata, także grubo, grubo. No patrząc na to, jak te nasze internety wyglądają, to chyba większość streamerów może powoli zwijać interes.

0: David Guetta i Alok i Run, Run River w Meloradio 25 minut po 15. No taki idealny numer, żeby się trochę jeszcze rozgrzać w te ostatnie letnie dni. A za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć niezłą kasę. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja. Wbijaj.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Barbara... Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Znowu miałam rację.
10: W czym?
9: We wszystkim.
10: Akurat.
9: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
10: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
9: A nie są?
11: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
12: Kaufland jest
13: fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh.
14: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2,19 zł za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: za kilowatt-godzinę. Szczegóły na orlencharge.pl.
1: Orlen z energią.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Po reklamie.

Play My Drum w Meloradiu na 18 minut przed 16. No czy za 200 można kupić jakiś fajny bęben? Tego nie wiem, ale wiem, że za 200 można na przykład spędzić bardzo fajny weekend albo gdzieś na wyjeździe, albo w jakimś fajnym klubie. Jeżeli takich 200 potrzebujecie, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo już jutro szansa na szybką kasę od Meloradia. 200 na co tylko chcecie, piszcie szybciutko, na co takiego siana potrzebujecie, a my z przyjemnością pomożemy. Meloradio.pl, tam zaglądajcie.

moście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Barbra Streisand w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 16, a przy takich numerach to nawet sprzątanie gdzieś tam butelek i innych rzeczy po wczorajszym dobrym melo myślę, że na pewno przyjemniejsze, ale jeśli ktoś leży na kanapie, to po 16 też na pewno coś dla niego znajdę.
1: A już o 16 zagramy
0: I Run. Myślę, że przy tym numerze długo na kanapie nie będziecie dalej siedzieli. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my w Meloradiu już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
10: How good is that?
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
11: No to życzę szczęścia.
12: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
13: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na Ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

tej godzinie najlepszej muzy nie zabraknie, to wam mogę obiecać. Na początek 16 I Run, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Alan Walker, będzie też Becky G, a ja to Konrad Straczek. Witajcie!

Axwell i Bonnie, Whatever Turns You On. Ten numer ostatnio na czwartym miejscu w 30 Meloradia, ale oczywiście może pójść wyżej. Wystarczy, że zagłosujecie na meloradio.pl. A tymczasem czytam w internetach, że pierwsze bociany z Polski już odleciały. No, między innymi mająca podpiętego GPS-a bocianica Zbysia, która doleciała już do Egiptu. No, ja mam tylko naprawdę sporą nadzieję, słuchajcie, że te bociany tam lecą nie dlatego, że do Polski idzie zimno, no, że sobie po prostu poleciały na all inclusive.

0: to promocja.
1: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A, i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

0: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy.

0: i wróć w dobrym stylu.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

No zdecydowanie można przy tym poruszać biodrkami, nawet jeżeli jesteście w furce. Sophie Ellis Bextor w Meloradiu. Jeszcze 19 minut przed 17. Chcecie znaleźć idealną drugą połówkę? Szukajcie jej na koncertach. Na to przynajmniej by wychodziło z badań, które ostatnio zrobili. Okazuje się, że o tym, czy relacja wypali, bardziej decyduje to, czy mamy podobny gust co do muzy, niż tam na przykład, wiecie, jakieś przekonania albo wyznawane wartości. No w skrócie mówiąc, jak słuchacie tego samego, to powinno zaklikać. A jak jeszcze powie wam, że słucha Meloradia, no to wtedy od razu wiadomo, że jest 10 na 10.

0: Take Me Back w Meloradio jeszcze przed 17. Bardzo przyjemnie to gra w furce, prawda? Niektórzy z was pewnie teraz wracają z wakacji, inni może jeszcze dopiero na nie jadą. No, dla wszystkich po 17 też oczywiście zagram najlepszą muzę i podkręcimy tempo.
1: A już o 17 zagramy
0: Hurts. Tak, punktualnie zaczniemy z 17, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem koniecznie zostańcie z Melo.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Relaksująco niskie ceny w Twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Karkówka wieprzowa bez kości przez weekend aż 20% taniej. Teraz tylko 18,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 23,79 za kilogram. Kilogram świeżych nektarynek to tylko 5,99. Twój market. Zawsze po drodze.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: 17 już na zegarkach. Myślę, że nawet ci, którzy wczoraj poszli w dobre melono, to już się jednak powoli obudzili. A kto jeszcze się nie dobudził, no to ja pomogę. Hurst na początek, za chwilę też Break Free. A ja to Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

Alabama ten w Melo, tak podkręcamy tempo, a w rodzinie Martyniuków kolejny dym. Czytam, słuchajcie, w internetach, że jest zwrot akcji, jeśli chodzi o syna Zenka, Daniela. On ostatnio wziął udział w takim programie, Nasi w mundurach, no ale po kilku dniach nie pojawił się na planie kolejnych nagrywek. No i teraz jest właśnie ten zwrot akcji, bo podobno finalnie na ten plan teraz przyjechał. Ale on nie przyjechał sam, bo przywiozła go mama Danuta. No biorąc pod uwagę, że chłop ma 37 lat, to dobrze, że nie przywiozła go w wózku dziecięcym.

0: No jak Bledka śpiewa tańcz, no to zdecydowanie nie można stać w miejscu. U nas już za chwilę, jeszcze przed 18:00, Rimadi Emanuel, będzie też Bibi Rexha i David Guetta. No jednym słowem, będzie bardzo gorąco, bo w Melo podkręcamy tempo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalną.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 razy.

0: 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Halo, słyszysz to techno?
9: Jakie techno?
8: No właśnie żadne. I dlatego trzeba jechać do Łodzi.
9: A co tam grają, taką muzę?
8: Dokładnie. 28-30 sierpnia. Parada Wolności.
9: Największa darmowa parada muzyki techno i elektroniki w Polsce. Tysiące ludzi, potężne brzmienie i 3 dni, po których poniedziałek powinien być ustawowo wolny.
8: To co, jedziemy?
9: Ja już mentalnie tańczę.
8: 28-30 sierpnia. Łódź, Parada Wolności.
10: Weekend w Łodzi nie zaszkodzi.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Co Melo Radio, to Jax Jones i to 16 minut do 18. Roboty z całego świata rywalizują na specjalnych igrzyskach, a to wszystko w Chinach. Tam druga edycja igrzysk robotów humanoidalnych. No i w sumie poza tym, że biorą w nich udział nie ludzie, no to wszystko całkiem podobne, bo jest na przykład skok w dal, jest podnoszenie ciężarów, tenis stołowy, mają nawet przeciąganie liny. No wszystko, jak widać, idzie do przodu, a ja oczywiście trzymam kciuki za wszystkie roboty, co i wam polecam, no bo jak kiedyś opanują świat, to będziemy mieli łatwiej. Oczywiście, jak będziemy je wspierać. Francis Isabel i One Day in Poland to już teraz przed nami.

0: Fire, jeszcze przed 18, tak, podkręcamy tempo, to Melo Radio, no oczywiście ognia też po 18 nie zabraknie, bo gramy wam najlepszą muzę na te ostatnie dni wakacji.
1: A już o 18 zagramy
0: Rumors. No będzie można i pośpiewać i potańczyć punktualnie o 18, to ma zgraju nas, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Po reklamie.
6: Niektórzy już pewnie trochę myślami przy tym, że jutro trzeba wracać do roboty, ale mam nadzieję, że jednak większość z was na wakacjach. Zagram dla każdego. Tomasz Grey na początek 18. Konrad Traczyk. Cześć, witajcie.

Lumix w Melo Radio na kwadrans po 18, a najsłynniejszy norweski piłkarz, który, słuchajcie, został okrzyknięty jakiś czas temu wikingiem przecież, zmienił fryzurę. Erling Haaland z Manchesteru City, no właśnie przez lata słynął z tej bujnej czupryny, na to chłop się wziął i ściął, i to tak na mega krótko. Zobaczcie sobie fotki w sieci, no naprawdę jest grubo. Oby tylko w takim razie wraz z tymi obciętymi włosami nie stracił też skilla w graniu w nogę.

0: Ależ mocne. Armin Van Buren i Everlasting. A ja przeglądam sociala i mam wrażenie, że wszyscy się, słuchajcie, ostatnio przeprowadzają. Melo z naszym studiem też się przeprowadza, no to chyba takie modne ostatnio. No ale mówi się, że zmiany w życiu zazwyczaj wychodzą na plus, także tego się trzymajmy. A u was, jaka zmiana o 180 stopni okazała się właśnie korzystna? Co takiego zmieniliście w swoim życiu, co finalnie okazało się strzałem w dziesiątkę? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Czekam na wasze głosówki i wiadomości, a u nas za chwilę Don't Leave.
1: Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka.

0: każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała. Ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.

0: miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

Masz plan na koniec wakacji? 28-30 sierpnia widzimy się w Łodzi na Paradzie Wolności, darmowym festiwalu muzyki elektronicznej w samym centrum miasta. Nie potrzebujesz biletu, po prostu wpadaj. Parada Wolności. Łódź, Piotrkowska.

0: Florida i Kesha w Melo. Pytałem was o zmiany w życiu, które wyszły wam na plus. No i Kamil chwali się na WhatsAppie Melo Radia, że 2 lata temu zaczął odchudzanie, zrzucił 80 kg. No i jego życie teraz wygląda zupełnie inaczej. No to mocny szacun w takim razie, bo to na pewno nie było łatwe wyzwanie, ale mam też głosówkę.
1: Moi kochani, zmieniłam męża i wyszło mi to naprawdę na dobre. Po prostu jest chodzącym ideałem. Buźki, pozdrawiam, Edyta.
0: No, gdybym nie zobaczył, to pomyślałbym, że to AI. No bo kto ma dziewczynę albo żonę, ten wie, że jak mówi takie dobre słowa, no to albo zarysowała samochód, albo chce nową torebkę. Sony Fodera w Melo już teraz. Oj, aż mi się przypomną czasy z Sunrise Festivalu z tego roku. Było gorąco.

0: Jan Klarosia i Jonathan i Noc Aniołów. Wszyscy wychodzą na patrol. Wy może gdzieś tam teraz wyszliście na jakiś spacer wieczorową porą z psiakiem, albo może biegacie. No, to do tego wszystkiego jeszcze przyda się najlepsza muza, co nie?
1: A już o 19:00 zagramy
0: Galaxy. Czyli jednym słowem podkręcimy tempo. Kung City of Lewis London punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Fantago.com. Baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Fantago.com.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
6: How good is that?
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.

Oj się będzie działo w tej godzinie. Kung City Theophilus London na dobre wejście w 19. Za chwilę też WNW. Będzie też Fuka, Liwka i Enklawa. Oj, gorąco. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Tobi Romeo w Meloradio. Zdarzyło wam się kiedyś znaleźć hajs na ulicy? No mi się nigdy nie zdarzyło, ale podejrzewam, że 200 to wy nigdy nie znaleźliście. A w Melo wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my z wielką przyjemnością wam takie 200 całkowicie za darmo podarujemy. Już teraz wbijajcie na meloradio.pl, piszcie, na co potrzebujecie kasy, a już jutro szansa na 200.

Ciało Dyfy, Neptunika w Melo. Tak podkręcamy tempo, 26 minut po 19. Coraz bliżej poniedziałku, a wy jutro chillujecie, czy idziecie do roboty? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekamy na wasze głosówki. Odnośnik na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Media Expert, dalej masz. O reklamie.

Jest to Nelly Furtado w Melo, podkręcamy tempo na 18 minut przed 20. Pytałem was, jakie plany na poniedziałek. No i Karolina napisała, że jutro niestety po 2 tygodniach urlopu wraca do roboty. No najgorzej, jednym słowem, zawsze jest L4 w razie co, nie żebym tam podpowiadał. Marcin z kolei od jutra urlop zaczyna, rano wylot do Grecji na 10 dni smażenia się przy basenie. No i to już jest zdecydowanie lepszy plan. No a gdzie wy byście jutro nie byli, tam oczywiście możecie mieć Melo ze sobą. Jak za granicą, to odpalajcie naszą łapkę, z nią możecie nas słuchać nawet w kosmosie.

ależ to jest dobry kawałek. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20 w Meloradiu z numerem Say My Name. Po 20 u nas oczywiście też mocno podkręcone tempo i najlepsza muza. A ja wracam do was za 2 tygodnie. Dobrego tygodnia, hej!

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Halo, słyszysz to techno?
4: Jakie techno?
3: No właśnie żadne. I dlatego trzeba jechać do Łodzi.
4: A co tam grają, taką muzę?
3: Dokładnie. 28-30 sierpnia. Parada Wolności.
4: Największa darmowa parada muzyki techno i elektroniki w Polsce. Tysiące ludzi, potężne brzmienie i 3 dni, po których poniedziałek powinien być ustawowo wolny.
3: To co, jedziemy?
4: Ja już mentalnie tańczę.
3: 28-30 sierpnia. Łódź, Parada Wolności.
5: Weekend w Łodzi nie zaprodzi.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
0: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie. Autopromocja.
3: Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18:00 powiedzieć:
0: idę. Idę w Melo.
3: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
4: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
3: A jak potrzebujecie dobrej playlisty, to spokojnie, mam to, co najlepsze. Pychu, zapraszam od 18:00.
0: Autopromocja. Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć. Jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mała przenośna lodówka turystyczna.
2: Jest to wylate wszystkie rzeczy, świetnie. W tym momencie lecą, Natalia, do ciebie!
1: Dzięki wielkie!
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: promocja. Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18 powiedzieć: idę. Idę w Melo. Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
1: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
0: A jak potrzebujecie dobrej playlisty, to spokojnie, mam to, co najlepsze. Pychu,
1: zapraszam od 18.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na pierścionek zaręczynowy.
2: Kasa leci już do ciebie, możesz biec po pieniądze na pierścionek zaręczynowy. Pamiętaj, że diament musi być duży.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: zapełnionej sali cały kraj spakowany, odliczamy do wakacji. Wiem, że czujesz vibe, piją brawa pośladkami.
1: Melo Radio, to jest
2: Melo,
1: to jest nowe.
3: Hi, this is Axwell.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: iPad, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł.

smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowy wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.